0: Zostajem Jolkę?
1: Jolka, do ciebie!
2: Słucham? Kto mówi?
3: Czy wiesz, malutka, może jak ciebie mi brak? Czy czujesz to, co ja, gdy jestem sam?